0: Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.
1: Z wielu pieców się jadło chleb.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Piotr Paradowski.
1: Dział szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webseminariów metodycznych, literackich, historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą odbywały się na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca – wyprawa przez II Rzeczypospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia – sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga – prowadzenie Magdalena Telport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii, portalpolonii.com.ku. W zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy, który odbędzie się w piątek, 26 czerwca, w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od godziny 19, początek quizu o godzinie 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejście w cenie $20 od osoby plus opłata rezerwacyjna $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób. Związek Polaków w Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July, który odbędzie się 11 lipca w ośrodku Polana. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17. Na gości czeka prawdziwy, magiczna, zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu teatru prób miniatura. Muzykę na żywo towarzyszącą kolacji, niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię fantową oraz nowość. Emocjonujący food challenge. Uczestnicy będą mogli skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólne śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznych domkach. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432 375 168. Po utwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne w Bendigo Bank BSB 333000, numer konta 1844 68528. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju, polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza w czwartek, 16 lipca, do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley na spotkanie z doktorem Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. Ceny wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkaniu Klubu Zdrowia, które będą odbywały się w niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Rowville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycielu Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu. Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł, telefon 0423-212-764. Delikatesy Paul Tadelli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonych ciast, chlebów i produktów spożywczych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę, kolej w oczach Polonii. Organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W roku 2026 przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. Uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby w Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, grupy wiekowe 5, 8, 9, 12, 13 i 18 lat. Kategoria literacka, grupy wiekowe 10 do 13 i 14 do 18 lat oraz kategoria multimedialna, kategorie wiekowe 10 do 13 i 14 do 18 lat. Pracę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysyłać drogą tradycyjną. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Endomol Shine Polska, producent programu randkowego Żona dla Polaka, poszukuje Polaków i Polek mieszkających w Australii, którzy są singlami i chcieliby wziąć udział w programie oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Australijska edycja będzie trzecią po Chicago i Toronto odsłoną programu realizowaną poza granicami Polski. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szymonem Grochalem. Telefon +48 690 007 668. E-mail szymon.grochal@endomolshine.pl i Piotrem Janiszewskim +48 530 523 724. E-mail piotr.janiszewski@endomolshine.pl. Polish Australian Youth Gathering, polonijna organizacja młodzieżowa z siedzibą w Sydney, zaprasza chętne osoby w wieku do 30 lat do udziału w ogólnoaustralijskim festiwalu Polonia ma talent. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby indywidualne, Australijczycy polskiego pochodzenia lub kilkuosobowe zespoły. W przypadku zespołu przynajmniej jeden jego człowiek powinien mieć mniej niż 30 lat oraz przynajmniej jedna osoba powinna być polskiego pochodzenia. W ramach Polonia ma talent, uczestnicy będą mogli zaprezentować talenty muzyczne, wokalne i plastyczne. Repertuar muzyczno-wokalny powinien reprezentować współczesną polską muzykę lub być kompozycją z autorską. Prace plastyczne posłużą do tworzenia pamiątkowego albumu. Organizację wydarzenia będą wspierali profesjonalni muzycy i artyści, służąc młodym wykonawcom cennymi radami. Festiwal Polonia Mam Talent odbędzie się 21 listopada bieżącego roku w sali imienia Jana Pawła II w Maryjong w Sydney. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać swoje nagranie lub dobrej jakości zdjęcia swoich prac do 1 sierpnia bieżącego roku na adres mailowy polishaustralianyougathering@gmail.com. Więcej informacji O wydarzeniu znajduje się na stronie polishaustralianyouth.org.au. Polskie audycje radia nadawane są w każdy wtorek o godzinie 11 rano, każdą środę o godzinie 10 wieczorem i w każdą sobotę o godzinie 7 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia przesyłać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można również dzwonić i przesyłać wiadomości na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy również do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Zachęcamy również do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Polskiego Radia 3ZZZ.
0: Zapraszam na program Droga do Chrystusa.

Chociaż Jakub opuścił Paddan Aram, posłuszny poleceniu Bożemu, nie bez obaw powrócił na drogę, którą przed 20 laty podążał jako uciekinier. Grzech oszustwa wobec ojca zawsze stał mu przed oczami. Wiedział, że wynikiem tego grzechu było długie wygnanie. Rozpamiętywał to dniem i nocą, a wyrzuty oskarżającego go sumienia sprawiały, że jego droga była bardzo smutna. Gdy w oddali ukazały się przed nim wzgórza rodzinnego kraju, serce patriarchy było głęboko poruszone. Cała przeszłość stanęła przed nim jak żywa. Wraz ze wspomnieniem grzechu pojawiła się również myśl o Bożym miłosierdziu wobec niego i obietnicy Bożej pomocy i prowadzenia. W miarę jak zbliżał się do kresu swojej podróży, myśl o Ezawie budziła wiele złych przeczuć. Po ucieczce Jakuba Ezaw uważał, że jest jedynym dziedzicem majątku ich ojca. Wieści o powrocie Jakuba mogły wywołać obawy co do tego, że przychodzi, by zażądać dziedzictwa. Gdyby takie było nastawienie Ezawa, mógłby on teraz wyrządzić bratu wielką krzywdę. Mógłby się posunąć do przemocy wobec niego, nie tylko z pragnienia zemsty, ale by nic nie przeszkadzało mu korzystać z bogactwa, które tak długo uważał za swoje. Jeszcze raz Pan ukazał Jakubowi znak Bożej opieki. Gdy wędrował na południe od góry Gilead, wydawało się, że towarzyszą mu dwa zastępy aniołów, poprzedzając i zamykając pochód, jakby ich strzegły. Jakub pamiętał otrzymaną tyle lat wcześniej wizję z Betel i jego udręczone serce odczuło ulgę, widząc, że ci posłańcy Boga, którzy przynieśli mu nadzieję i odwagę podczas jego ucieczki z Kananu, będą jego strażnikami w czasie powrotu. Powiedział więc: to obóz Boży. I nazwał to miejsce Mahanaim, dwa zastępy albo obozy. Pomimo to Jakub czuł, że powinien zrobić coś, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego wysłał do swojego brata posłańców ze słowami powitania i pojednania. Pouczył ich, jakimi dokładnie słowami mają zwrócić się do Ezawa. Zanim narodzili się obaj bracia, zostało przepowiedziane, że starszy będzie służył młodszemu. Więc żeby pamięć o tym nie wywołała goryczy, Jakub powiedział służącym, że posyła ich do mego pana Ezawa. Stanąwszy przed nim, mieli mówić o swoim panu: twój sługa Jakub. Aby rozwiać obawę, że pogrążony w nędzy wędrowiec powraca odebrać ojcowskie dziedzictwo, Jakub starał się przekazać to w swej wiadomości. Mam woły, osły i owce, służących i służące, a posyłam oznajmić to memu panu, żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Jednak słudzy wrócili z wieścią, że Ezaw zbliża się z 400 ludźmi, a na przyjazną wiadomość nie udzielił żadnej odpowiedzi. Wydawało się pewne, że przybywa, by szukać zemsty. W obozie zapanował strach. Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Nie był w stanie zawrócić i bał się iść naprzód. Jego ludzie, nieuzbrojeni i bezbronni, byli całkowicie nieprzygotowani na spotkanie z wrogiem. W związku z tym podzielił ich na dwie grupy, aby w przypadku zaatakowania jednej druga miała możliwość ucieczki. Wraz z przyjaznym pozdrowieniem wysłał hojne podarunki dla Ezawa z całej swojej trzody. Zrobił wszystko, co leżało w jego mocy, by zadośćuczynić bratu za wyrządzone zło i odwrócić grożące niebezpieczeństwo. A potem w uniżeniu i skrusze błagał o Bożą opiekę. Ty powiedziałeś do mnie: wróć do swojej ziemi i do swojej rodziny, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszelkiej łaski i całej wierności, jaką ukazałeś swemu słudze, bowiem tylko o mojej lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata Ezawa, bo boję się go, by nie zabił mnie i matki z synami. Dotarli właśnie nad rzekę Jabbok, a gdy zapadła noc, Jakub przeprawił swoją rodzinę przez brud na rzece, podczas gdy on sam pozostał z tyłu. Postanowił spędzić noc na modlitwie i pragnął być sam na sam z Bogiem. Bóg był w stanie zmiękczyć serce Ezawa, w nim spoczywała jedyna nadzieja patriarchy. Było to górzyste pustkowie, odwiedzane przez dzikie zwierzęta, kryjówka rabusiów i morderców. Samotny i pozbawiony ochrony Jakub pochylił się ku ziemi w głębokiej rozpaczy. Była północ. Wszystko, co nadawało sens jego życiu, było daleko, narażone na niebezpieczeństwo i śmierć. Najbardziej zaś gorzka była myśl, że to jego własny grzech sprowadził zagrożenie na niewinnych. W żarliwym wołaniu i we łzach kierował modlitwę do Boga. Nagle na jego ramieniu spoczęła czyjaś silna ręka. Pomyślał, że wróg chce go pozbawić życia i postanowił uwolnić się z uchwytu napastnika. W ciemnościach każdy z nich usiłował zdobyć przewagę. Nie padło ani jedno słowo, ale Jakub wytężał wszystkie siły i ani na chwilę nie ustawał w wysiłkach. Podczas gdy walczył o swoje życie, przygniatało go poczucie winy. Jego grzechy stanęły mu przed oczami, by odciąć go od Boga. Jednak w swym straszliwym zmaganiu pamiętał obietnicę Boga i całym sercem błagał go o miłosierdzie.
Walka trwała niemal do brzasku, kiedy to nieznajomy dotknął palcem biodra Jakuba, a ten natychmiast okulał. Teraz patriarcha pojął, kim jest jego przeciwnik. Wiedział, że walczył z niebiańskim posłańcem i dlatego też jego niemal nadludzki wysiłek nie przyniósł zwycięstwa. To Chrystus, anioł pojednania, objawił się Jakubowi. Okaleczony i dotknięty przenikliwym bólem patriarcha, nie rozluźnił jednak swego uchwytu. Przepełniony skruchą i złamany, przywarł do anioła. Płakał i prosił go o błogosławieństwo, jak czytamy o tym w 12 rozdziale Księgi Ozeasza. Musiał zdobyć pewność, że jego grzech został przebaczony. Fizyczny ból nie był w stanie odwrócić jego umysłu od tego celu. Jego determinacja rosła. Jego wiara stawała się coraz żarliwsza i coraz bardziej uparta, aż do ostatka. Anioł próbował się uwolnić. Nalegał: puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jednak Jakub odparł: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Gdyby ze strony Jakuba była to chełpliwa, pełna zarozumiałości pewność siebie, natychmiast zostałby zniszczony. Była to jednak pewność tego, kto wyznaje swoją własną niegodność, ale polega na wierności Boga, który dotrzymuje przymierza. Jakub mężnie walczył z aniołem i zwyciężył, zanotowano w 12 rozdziale Księgi Ozeasza. Przez skruchę, pokutę i poddanie samego siebie ten grzeszny, błądzący śmiertelnik pokonał majestat nieba. Mocno uchwycił się obietnic Bożych, a serce nieskończonej miłości nie było w stanie odwrócić się od błagania grzesznika. Jakub zobaczył teraz wyraźnie błąd, który doprowadził do grzechu zdobycia pierworództwa na drodze oszustwa. Nie zaufał Bożym obietnicom, ale pragnął własnymi wysiłkami osiągnąć to, czego Bóg dokonałby w swoim czasie i swoim sposobem. Na dowód tego, że zostało mu wybaczone, jego imię zostało zmienione z tego, które przypominało mu jego grzech, na takie, które upamiętniało jego zwycięstwo. Nie będziesz się więcej nazywał Jakub, ten, który podstępem zajmuje czyjeś miejsce, powiedział anioł, ale Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub otrzymał błogosławieństwo, którego tak pragnęła jego dusza. Życiowy kryzys minął, niepewność, zamęt i wyrzuty sumienia przesycały jego istnienie goryczą, ale teraz wszystko się zmieniło. Jak słodki był pokój pojednania z Bogiem. Jakub nie obawiał się dłużej spotkania z bratem. Bóg, który przebaczył mu grzech, był w stanie poruszyć serce Ezawa tak, by i on przyjął jego uniżenie i pokutę. Podczas gdy Jakub zmagał się z aniołem, inny niebiański posłaniec został skierowany do Ezawa. Ten we śnie zobaczył swego brata, który przez 20 lat przebywał na wygnaniu poza domem swego ojca. Zobaczył jego smutek na wieść o śmierci matki oraz to, że otaczają go zastępy aniołów. Ezaw opowiedział sen swym żołnierzom, nakazując, by nie robili krzywdy Jakubowi, ponieważ był z nim Bóg jego ojca. Obie grupy w końcu zbliżyły się do siebie. Wojownicy pustyni pod dowództwem swego wodza i Jakub ze swymi żonami i dziećmi w towarzystwie pasterzy i służących, idący na czele rozciągniętych stad owiec i bydła. Opierając się na swej lasce, patriarcha wyszedł na spotkanie oddziału żołnierzy. Był blady i osłabiony, po swym ostatnim starciu szedł powoli i z bólem, zatrzymując się przy każdym kroku. Jednak jego twarz rozjaśniały radość i pokój. Na widok tego cierpiącego kaleki Ezaw wybiegł mu naprzeciw, objął go, rzucił mu się na szyję i całował go i płakali. Sprawozdaje 33 rozdział Księgi Rodzaju. Nawet serca twardych żołnierzy Ezawa zostały poruszone, gdy przyglądali się tej scenie. Pomimo, że opowiedział im swój sen, nie byli w stanie wytłumaczyć sobie przemiany, jaka nastąpiła w ich dowódcy. Chociaż dostrzegali niemoc patriarchy, nawet nie przypuszczali, że owa słabość stała się jego siłą. W noc udręki nad potokiem Jabbok, gdy wydawało się, że grozi mu zagłada, Jakub nauczył się, jak daremna jest pomoc człowieka, jak bezpodstawna jest wszelka wiara w ludzką moc. Zobaczył, że jedyna pomoc musi przyjść od tego, przeciw któremu tak ciężko zgrzeszył. Bezradny i niegodny błagał o Bożą obietnicę miłosierdzia dla pokutującego grzesznika. Ta obietnica była dla niego zapewnieniem, że Bóg mu przebaczy i przyjmie go. Prędzej przeminie ziemia i niebo, niż zawiedzie to słowo. I właśnie to podtrzymało go w tym straszliwym zmaganiu. Doświadczenie Jakuba podczas owej nocy zmagań i udręki przedstawia próbę, jaką musi przejść lud Boży przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Prorok Jeremiasz w świętej wizji dotyczącej tych czasów powiedział: słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Czemu oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Księga Jeremiasza, rozdział 30. Ten czas udręki rozpocznie się, kiedy Chrystus zakończy swoją służbę jako pośrednik w imieniu człowieka.
Wówczas rozstrzygnięty zostanie przypadek każdego i nie będzie już krwi pojednania, która mogłaby oczyścić z grzechu. Kiedy Jezus opuści swoje miejsce pośrednika między człowiekiem a Bogiem, zabrzmią uroczyste słowa. Kto czyni niesprawiedliwość, niech czyni niesprawiedliwość, a kto jest brudny, niech się brudzi. A kto jest sprawiedliwy, niech czyni jeszcze sprawiedliwość, a kto święty, niech się jeszcze uświęci. Księga Apokalipsy, rozdział 22. Wówczas odejdzie z ziemi Duch Boży, który powstrzymuje zło. Podobnie jak Jakub obawiał się śmierci z ręki swego rozgniewanego brata, tak lud Boży znajdzie się w niebezpieczeństwie ze strony niegodziwych, którzy będą zamierzali go zniszczyć. Jak patriarcha walczył przez całą noc o wyzwolenie z rąk Ezawa, tak sprawiedliwi będą dniem i nocą wołać do Boga o wybawienie od otaczających ich wrogów. Szatan oskarżył Jakuba wobec aniołów Bożych, domagając się prawa do zniszczenia go z powodu jego grzechu. To on pobudził Ezawa, by ten wyruszył przeciwko niemu. A podczas długiej nocy zmagań patriarchy szatan zamierzał przytłoczyć go poczuciem winy, by go zniechęcić i by ten przestał polegać na Bogu. Gdy Jakub w swoim nieszczęściu uchwycił się anioła i błagał go ze łzami, niebiański posłaniec, aby wypróbować jego wiarę, również przypominał mu o jego grzechu i usiłował uwolnić się od niego. To jednak nie powstrzymało Jakuba. Dowiedział się, że Bóg jest miłosierny i zdał się całkowicie na jego miłosierdzie. Wskazał na swój żal z powodu swego grzechu i błagał o wybawienie. Gdy przyglądał się swemu życiu, był niemal bliski rozpaczy, jednak mocno uchwycił się anioła i w usilnym, pełnym bólu błaganiu przedstawiał swą prośbę, aż zwyciężył. Podobne będzie doświadczenie ludu Bożego w ich ostatecznym zmaganiu z siłami zła. Bóg sprawdzi ich wiarę, ich wytrwałość i ich zaufanie w to, że On ma moc ich wybawić. Szatan będzie usiłował wystraszyć ich myślą, że ich przypadek jest beznadziejny, że ich grzechy są zbyt wielkie, by je wybaczono. Będą mieli głębokie poczucie swych braków, a gdy będą się przyglądali swojemu życiu, ich nadzieje będą słabły. Jednak pamiętając o ogromie Bożego miłosierdzia i swojej szczerej pokucie, będą błagać o wypełnienie obietnic, jakie Bóg dał bezradnym, pokutującym grzesznikom przez Chrystusa. Ich wiara nie ustanie, pomimo tego, że nie uzyskają natychmiastowej odpowiedzi na swoje modlitwy. Uchwycą się mocy Boga, jak Jakub uchwycił się anioła, a ich serca będą mówiły: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Gdyby Jakub wcześniej nie żałował za swój grzech wyłudzenia pierworództwa przez oszustwo, Bóg nie wysłuchałby jego modlitwy, ani nie ocaliłby miłosiernie jego życia. Podobnie gdyby w czasie ucisku lud Boży miał jakieś niewyznane grzechy, które uświadomiłby sobie wówczas, gdy dosięgnie ich strach i udręka, zostałby pokonany. Rozpacz zabiłaby ich wiarę i nie odważyliby się prosić Boga o wyzwolenie. Jeśli jednak będą mieć głębokie poczucie swojej bezwartościowości, nie będą mieli ukrytych grzechów do wyznania. Ich grzechy zostaną zmazane krwią Chrystusa, która dokonuje pojednania, i nie będą w stanie ich sobie przypomnieć. Szatan prowadzi wielu do przekonania, że Bóg przeoczy ich niewierność w drobnych sprawach życia, ale Pan pokazuje w swym postępowaniu wobec Jakuba, że w żaden sposób nie jest w stanie aprobować ani tolerować zła. Wszyscy, którzy zamierzają usprawiedliwiać albo ukrywać swoje grzechy i pozwalają, by niewyznane i nieprzebaczone pozostawały w księgach nieba, zostaną pokonani przez szatana. Im bardziej wzniosłe są ich wyznania, im bardziej zaszczytną pozycję zajmują, tym bardziej godne ubolewania jest ich postępowanie w oczach Boga i tym pewniejszy triumf wielkiego przeciwnika. Jednak historia Jakuba jest zapewnieniem, że Bóg nie odrzuci tych, którzy zostali zwiedzeni do grzechu, ale powrócili do Niego w prawdziwej pokucie. Przez poddanie się i pełną ufności wiarę Jakub zyskał to, czego nie zdołał zdobyć walką o własnych siłach. W ten sposób Bóg nauczył swojego sługę, że jedynie Boża moc i łaska są w stanie zapewnić mu błogosławieństwo, jakiego pragnął. Podobnie będzie z tymi, którzy będą żyli w ostatnich dniach. Gdy otoczy ich niebezpieczeństwo, a rozpacz osaczy serce, będą musieli polegać jedynie na zasługach odkupienia. Sami nie jesteśmy w stanie zrobić niczego. W całej naszej bezradnej marności musimy ufać w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Nie zginie nikt, kto tak postąpi. Przed oczami nieskończonego rozciąga się długa, czarna lista naszych przewinień. Rejestr jest kompletny, nie zapomniano o żadnym z naszych przestępstw. Jednak ten, który słuchał wołania swoich sług z dawnych czasów, usłyszy modlitwę wiary i przebaczy nasze występki. On obiecał i dotrzyma swego słowa. Jakub zwyciężył, ponieważ był wytrwały i zdecydowany. Jego doświadczenie jest świadectwem siły uporczywej modlitwy. Teraz jest czas, byśmy nauczyli się zwycięskiej modlitwy, nieustępliwej wiary.
Największe zwycięstwa zboru Chrystusa czy pojedynczego chrześcijanina nie opierają się na talencie czy wykształceniu, na bogactwie czy przychylności ludzi. To te zdobyte w audiencyjnej sali Boga, kiedy żarliwa, uparta wiara chwyta się potężnego ramienia mocy. Ci, którzy nie chcą porzucić każdego grzechu i żarliwie szukać Bożego błogosławieństwa, nie otrzymają go. Jednak wszyscy, którzy uchwycą się Bożych obietnic tak, jak to zrobił Jakub, i będą tak żarliwi i wytrwali jak on, zwyciężą tak, jak on zwyciężył. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, wołających do Niego we dnie i w nocy, choć zwleka w ich sprawie? Mówię wam, że szybko weźmie ich w obronę. Ewangelia Łukasza, rozdział 18.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Wyobraź sobie, że bierzesz zdrowy suplement. Coś, co lekarze polecają od dziesięcioleci. Czujesz się trochę lepiej. Zmęczenie ustępuje, a wyniki krwi wyglądają dobrze. I właśnie wtedy, po cichu w twoim ciele może zacząć się coś bardzo groźnego. Ponieważ ta dobra witamina potrafi niestety zasłonić niedobory witaminy B12. Witaminy B12, która jest kluczowa dla zdrowia naszego mózgu i naszych nerwów. I drodzy państwo, ta sytuacja może skończyć się bardzo poważnymi zaburzeniami. I patrząc tak z boku, to brzmi trochę jak paradoks. Jedna witamina szkodzi drugiej. O jakich witaminach mowa? Sytuacja ta dotyczy dwóch witamin. Kwasu foliowego i witaminy B12. Otóż, każda z nich jest potrzebna do życia, ale razem, jeśli równowaga między nimi jest zachwiana, mogą stworzyć groźną pułapkę. A w pułapkę tę najczęściej wpadają osoby starsze. No dobrze, ale co ja mam na myśli? Kiedy to zagrożenie występuje? Otóż witamina B12 i kwas foliowy to są partnerzy. Razem biorą udział w tworzeniu czerwonych krwinek. Razem budują oraz naprawiają nasz materiał genetyczny w każdej komórce. Natomiast problem polega na tym, że te witaminy nie są wymienne. Pełnią bardzo podobne, niemal identyczne zadania, ale tu właśnie zaczyna się cała historia. Dlatego, że kiedy zaczyna brakować witaminy B12, zaczynają się dziać dwie niepokojące i groźne rzeczy. Po pierwsze, psuje się produkcja czerwonych krwinek. Pojawia się szczególny rodzaj niedokrwistości, czyli anemii, w której krwinki są za duże. Lekarze nazywają to anemią megaloblastyczną. To właśnie ten objaw, czyli zmęczenie, bladość, osłabienie, najczęściej skłania ludzi do wykonywania badań i pomaga postawić diagnozę. Po drugie, i to jest groźniejsze, brak witaminy B12 niestety uszkadza nasze nerwy. Pojawia się mrowienie, drętwienie rąk, drętwienie stóp, problemy z równowagą, kłopoty z pamięcią, a w skrajnych przypadkach trwałe uszkodzenia, których nie da się już później cofnąć. No dobrze, ale ktoś może zapytać w końcu, na czym polega ta pułapka? Ta pułapka polega na tym, że kwas foliowy potrafi naprawić anemię, która jest wywołana brakiem witaminy B12, przynajmniej na jakiś czas. Krwinki znowu zaczynają wyglądać normalnie. Zmęczenie mija, wyniki krwi się poprawiają i to wszystko brzmi świetnie. W teorii, w praktyce niestety nie, drodzy państwo, bo kwas foliowy potrafi naprawić krew, ale nie potrafi naprawić układu nerwowego. I tu właśnie zaczyna się ta pułapka, bo skoro anemia znika, to wszystkim się wydaje, że witamina B12 jest w normie. Zatem poprzez złagodzenie anemii suplementy kwasu foliowego można powiedzieć, że maskują ukryte niedobory witaminy B12, pozwalając, by uszkodzenie nerwów postępowało dalej, a nawet nasilało się. Innymi słowy, my bierzemy kwas foliowy i wtedy kontrolka ostrzegawcza gaśnie, bo badania krwi wyglądają idealnie, ale uszkodzenia układu nerwowego, drodzy państwo, niestety idą naprzód. Zatem jeśli lekarz szuka wyłącznie anemii megaloblastycznej, to może przeoczyć niedobór witaminy B12 i pozwolić, by twój układ nerwowy niestety pogrążał się w katastrofie. Żeby uświadomić państwu, jak wielka jest to pułapka, jak częsty jest to problem, to przytoczę państwu, co na ten temat mówią konkretne liczby. Naukowcy przeanalizowali dane wielkiego amerykańskiego badania. Badania z między 1999 roku a 2002. Przyjrzeli się osobom po 60 roku życia i sprawdzili, co się dzieje, gdy spotykają się w tym samym czasie dwa czynniki, czyli niski poziom witaminy B12 i wysoki poziom kwasu foliowego we krwi. Otóż u osób z niskim poziomem witaminy B12, ale prawidłowym poziomem kwasu foliowego, ryzyko anemii było 2 razy wyższe, a ryzyko zaburzeń poznawczych, czyli problemów z pamięcią i problemów z myśleniem, 1,7 wyższe. Natomiast u osób z niskim poziomem witaminy B12 i jednocześnie wysokim poziomem kwasu foliowego, ryzyko to skoczyło dramatycznie. Otóż ryzyko anemii było 5 razy wyższe, ale ryzyko zaburzeń poznawczych również 5 razy wyższe. No dobrze,
Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Drodzy Państwo, to oznacza, że osoby, które miały niski poziom witaminy B12, ale w tym samym czasie wysoki poziom kwasu foliowego, miały około 5 razy wyższe ryzyko problemów z pamięcią, koncentracją i myśleniem. Natomiast, żeby była jasność, sam wysoki poziom kwasu foliowego nie jest winowajcą. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy wysoki poziom kwasu foliowego i niski poziom witaminy B12. I jeszcze jedna bardzo ważna myśl tutaj. U osób z prawidłowym poziomem witaminy B12 wysoki poziom kwasu foliowego wiązał się z lepszą sprawnością umysłową, czyli działał ochronnie. Czyli ta sama witamina, dwa zupełnie różne skutki w zależności od poziomu witaminy B12. No i tutaj rodzi się pytanie, dlaczego ten problem, a może inaczej, dlaczego w tę pułapkę najczęściej wpadają seniorzy? Drodzy Państwo, tutaj dochodzimy do sedna sprawy, sedna, która czyni ten temat tak bardzo ważnym dla osób starszych. Ano dlatego, że wraz z wiekiem niestety spada zdolność do przyswajania witaminy B12 z pożywienia. Dlatego, że zmniejsza się produkcja kwasu żołądkowego, który jest potrzebny do uwalniania witaminy B12 z pożywienia. Niestety, u seniorów dużo częściej spotykamy choroby żołądka i choroby jelit. Niestety, u seniorów także dużo częściej, czy część seniorów spożywa metforminę i inhibitory pompy protonowej, czyli dwa leki, które bardzo zmniejszają wchłanianie właśnie witaminy B12. Skala zjawiska jest spora. Niskie stężenie witaminy B12 we krwi stwierdza się mniej więcej u około 20% osób starszych. To jest bardzo dużo. Oznacza to, że co piąta osoba jest narażona. I tu naukowcy mówią wprost. Kto powinien zachować szczególną ostrożność? Do grupy ryzyka niedoboru witaminy B12 oczywiście należą osoby starsze, osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi i innymi przyczynami złego wchłaniania. I tu powtórzę raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Osoby, które przyjmują metforminę i inhibitory pompy protonowej. Te osoby w pierwszej kolejności idą robić dziś badania. Badania na poziom witaminy B12. No i teraz, żeby pojawiła się właśnie ta pułapka, no musi nastąpić druga zależność, czyli nadmiar kwasu foliowego. Czyli my już wiemy, która grupa seniorów jest narażona na niedobór witaminy B12. No to teraz rodzi się pytanie, skąd u seniorów może się wziąć ta druga zależność, czyli nadmiar stężenia kwasu foliowego we krwi? Odpowiedź jest prosta. Otóż w wielu krajach mąka i produkty zbożowe od lat są wzbogacane w kwas foliowy, a robi się to z bardzo prostego powodu, by zapobiec wadom wrodzonym u dzieci. Na przykład w Stanach Zjednoczonych takie obowiązkowe wzbogacanie wprowadzono w 1998 roku. I dzięki temu liczba wad wrodzonych cewy nerwowej u dzieci spadła w tym samym czasie o ponad 19%. To jest ogromny sukces zdrowia publicznego. Ale jest także druga strona medalu. Strona, która może dotykać właśnie seniorów. Do tego wszystkiego mogą dochodzić na przykład preparaty multiwitaminowe, które wiele osób starszych przyjmuje oczywiście na własną rękę. I w efekcie senior może mieć wysokie stężenie kwasu foliowego w swoim organizmie, a jednocześnie może mieć bardzo niski poziom witaminy B12, czyli te dwa główne założenia pułapki witaminowej. No i pytanie, co to oznacza w praktyce? Otóż najważniejsza zasada jest badanie prosta. Nie suplementuj kwasu foliowego na ślepo, zanim nie poznasz swojego poziomu witaminy B12. Jeśli bierzesz multiwitaminy albo kwas foliowy, to warto sprawdzić obie te wartości u lekarza. Po drugie, jeśli czujesz się zmęczony albo też masz jakieś takie inne dziwne objawy, to nie wystarczy zrobić samego badania krwi. Możesz poprosić właśnie w tym samym czasie lekarza o to, aby zlecił ci badanie poziomu witaminy B12. Natomiast to bym chciał coś

często uzupełniany o poziom homocysteiny. Jeśli te dwie wartości są podwyższone, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że mamy niedobory witaminy B12, mimo że morfologia wygląda dobrze. Po trzecie, zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze ze strony nerwów. Mrowienie, czy też drętwienie rąk, drętwienie stóp, problemy z równowagą, problemy z chodzeniem, pogorszenie pamięci, czy też trudności z koncentracją. To nie są objawy, które, jak to się mówi, same przejdą. Im wcześniej zareagujesz, tym większa szansa, że uszkodzenia nerwów będą odwracalne. No dobrze, i teraz może najważniejsza rzecz. Nie zmieniaj sam dawek swoich suplementów i wskazać Ci bardzo ważne pytanie, które warto zadać lekarzowi, a nie zastąpić jego poradę. Podsumowując, historia kwasu foliowego oraz witaminy B12 to jest opowieść o tym, że w naszym organizmie bardzo ważna jest równowaga, a nie pojedynczy, cudowny składnik. Kwas foliowy przecież, drodzy widzowie, jakbyście nie wiedzieli, myślę, że wielu z Państwa wie, jest bardzo pożyteczny, przecież przez dekady uratował zdrowie milionów dzieci. Ale gdy spotyka się z niedoborem witaminy B12, potrafi zgasić ostrzegawczą lampkę, podczas gdy prawdziwy problem po cichu narasta. U osób starszych, u których brak witaminy B12 zdarza się szczególnie często, ta wiedza może mieć realne znaczenie. Znaczenie dla zdrowia mózgu i nerwów. Sięgasz po jogurt, albo po mleko do kawy, albo na przykład po gotową zupę w kartoniku czy plasterek wędliny. I masz prawo myśleć, że to jedzenie jest całkowicie niewinne. Tymczasem, drodzy Państwo, w tych produktach ukrywa się dodatek do żywności, który kryje się pod symbolem E407, czyli karagen. Karagen to jest zagęszczacz. Producenci kochają dodawać go do swoich produktów, dlatego że nadaje tym produktom takiej kremowości, takiej gładkości. Przez ostatnie dziesięciolecia uznawany był za całkowicie bezpieczny dla naszego zdrowia. Natomiast musisz wiedzieć jedno. Nie tak dawno temu niemieccy naukowcy opublikowali badanie. Badanie, które każe spojrzeć zupełnie inaczej na karagen. Przeprowadzili oni rygorystyczne badanie. Podawali mężczyznom karagen rano i wieczorem, w dawkach, które odnajdziemy w pożywieniu. A wynik? Karagen zwiększał przepuszczalność naszych jelit. Innymi słowy, powodował, że ściana naszych jelit stawała się nieszczelna. I zaraz prostymi słowami wytłumaczę, co to oznacza. Zatem, dzisiaj opowiem, czym właściwie jest nieszczelne jelito. Dlaczego niemieccy badacze zmierzyli aż dwoma metodami, że karagen zwiększa ich przepuszczalność, czy rozszczelnia nasze jelita? Poznasz także zaskakującą prawdę, kogo, czy też w kogo karagen uderza najmocniej i przypadkiem, czy to nie jesteś ty. Opowiem, co łączy karagen z chorobą, o której pewnie nigdy byś go nie podejrzewał. Podam także instrukcję, gdzie szukać karagenu na etykietach, kto powinien być najbardziej ostrożny i co realnie możemy zrobić od jutra, by lepiej się chronić. No dobrze, ale ktoś może zapytać, co to w ogóle jest to nieszczelne jelito. I być może jeszcze ważniejsze, dlaczego ty powinieneś się tym zainteresować. Otóż wyobraź sobie, że ściana naszego jelita to jest mur z cegieł. Cegły są komórkami. I oczywiście między tymi komórkami znajduje się tak zwane spoiwo, czyli połączenia ścisłe, czyli białko, które te cegły, te komórki uszczelnia. I ten mur, drodzy widzowie, musi być szczelny. On przepuszcza do naszej krwi składniki odżywcze, natomiast zatrzymuje bakterie, zatrzymuje toksyny i zatrzymuje niestrawione resztki pokarmowe. No jak nie trudno wywnioskować, kiedy to spoiwo po prostu się rozluźnia, no to w murze pojawiają się szczeliny. I właśnie wtedy do naszego krwiobiegu zaczynają przedostawiać się te substancje, które nie powinny, które normalnie zostają w jelicie. Niemieccy badacze sprawdzili to bardzo sprytnie. Podawali uczestnikom dwa cukry, laktulozę i mannitol. Kolejno zmierzyli, ile z tych cukrów przedostaje się do naszego moczu. I co się okazało? Otóż okazało się, że po podawaniu karagenu ilość laktulozy oraz mannitolu była wyraźnie w moczu podwyższona, co oznacza, że zwiększyła się przepuszczalność jelit. Ale
Tutaj bardzo szybko podpowiem, że karagen nie jest jedynym rozszczelniaczem naszych jelit, który oczywiście psuje ten

mur jelitowy. Istnieje cała grupa dodatków do żywności o bardzo podobnym działaniu. Jeden z nich ma na koncie takie działanie, które bardzo, bardzo Państwa zaskoczy. Mowa o emulgatorach. Drodzy Państwo, emulgatorach, czyli substancjach, które powodują, że w produktach spożywczych tłuszcz łączy się z wodą. Tworzy się wtedy taka gładka masa. Producenci oczywiście to kochają i emulgatory odnajdziemy w lodach, w sosach czy nawet w margarynach. Otóż w 2024 roku ukazało się ogromne francuskie badanie populacyjne nazywane NutriNet Santé, które prześledziło dietę dziesiątek tysięcy ludzi. Ono z kolei pokazało coś niepokojącego o związku emulgatorów z cukrzycą. Czyli już teraz mamy na świeczniku dwie substancje, czyli karagen oraz grupę związków o nazwie emulgatory, które połączone są z cukrzycą. Specjalnie zestawiłem obok siebie te dwie grupy związków, dlatego że one bardzo często występują w tych samych produktach obok siebie. Czyli dobrze, najpierw omówmy karagen i odkrycia niemieckich naukowców. Otóż drodzy widzowie, niemieccy naukowcy, żeby potwierdzić, że jelita naprawdę rozszczelniają się pod wpływem karagenu, zmierzyli we krwi poziom białka, który nazywa się zonulina. Zonulina to jest taki specyficzny klucz, który rozluźnia te uszczelki właśnie między komórkami naszych jelit. Po stosowaniu karagenu poziom zonuliny u osób badanych był wyższy. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że podwyższona zonulina i zwiększona przepuszczalność jelit pojawia się jeszcze w stanie przedcukrzycowym, zanim rozwinie się cukrzyca. No dobrze, i tutaj dochodzimy do najważniejszego odkrycia tego badania. Trzeba zadać sobie bardzo ważne pytanie. Czy karagen pogorszył gospodarkę cukrową u wszystkich? Nie. Drodzy Państwo, trzeba to uczciwie powiedzieć. Nie. U młodych, zdrowych, szczupłych mężczyzn ogólna wrażliwość na insulinę w ogóle się nie zmieniła. Natomiast kiedy badacze przyjrzeli się masie ciała uczestników, niestety obraz diametralnie, oczywiście negatywnie, zmienił się. U osób z wyższym BMI karagen wiązał się z niższą wrażliwością całego ciała na insulinę, a w tym także wątroby. Ale wiązał się także z podwyższonym poziomem markerów zapalnych, takich chociażby jak białko CRP czy interleukina 6. Innymi słowy, jeśli masz nadwagę, to karagen może działać u Ciebie zupełnie inaczej niż u szczupłego 20-latka. Dlatego też naukowcy to badanie podsumowali, nazwijmy to ostrożnie, ale z drugiej strony dobitnie. Oni to badanie podsumowali tak. Karagen może przyczyniać się do rozwoju insulinooporności i utajonego stanu zapalnego, ale u osób z nadwagą, poprzez różne mechanizmy prozapalne w naszych jelitach. No dobrze. Ale w tej całej opowieści jest jeszcze jeden rodzynek. Wróćmy teraz do francuskich naukowców. Do francuskich naukowców, którzy prowadzili badanie nad emulgatorami. Emulgatorami, które także dodawane są do żywności. We wspomnianym francuskim badaniu NutriNet Santé naukowcy odkryli, że wyższe spożycie emulgatorów, czyli dodatków pokrewnych karagenowi, wiązało się z większym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. A przypomnę, bohater, czyli karagen, należy do tej samej rodziny poprawiaczy konsystencji. Widzimy więc, że tutaj nie chodzi o jeden zły składnik, raczej chodzi o współczesny trend. Trend współczesnej, mocno przetworzonej zachodniej diety. I tutaj, drodzy widzowie, jeszcze jedno, bo tutaj kryje się naprawdę podstępna rzecz. Otóż badacze zauważyli, że to rozszczelnienie jelit, właśnie powodowane przez karagen, ono nie dawało żadnych odczuwalnych objawów. Żadnego bólu brzucha, żadnego dyskomfortu, żadnych zaparć, żadnych biegunek. Czyli to znaczy, że ten proces może podstępnie toczyć się w naszych jelitach, a ty możesz po prostu nawet o tym nie wiedzieć. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo tutaj na pewno pojawiła się wątpliwość. W tym badaniu niemieccy naukowcy podawali dawki, które człowiek jest w stanie pozyskać z pożywienia. Zatem te wyniki powinny naprawdę wyczulić naszą ostrożność na dodatek, który nazywa się karagen. No dobrze, no ale tutaj może narodzić się naturalne pytanie. Co my z tą wiedzą możemy zrobić? Po pierwsze, naucz się czytać etykiety. Karagen oczywiście kryje się pod nazwą karagen albo pod oznaczeniem E407. I gdzie go szukać? Drodzy Państwo, szukajmy go głównie w nabiale, czyli
w jogurtach, w śmietankach, w lodach, czy też w mlecznych produktach, w mlecznych napojach. Bardzo często dodaje się go także do roślinnych zamienników mleka. Szukaj go także w wędlinach, ale oczywiście w tych wędlinach, które są pakowane, gdzie jest etykieta, bo w tych wędlinach, które nie są pakowane, no to nie wiemy, czy on tam jest, ale szukaj go także w deserach. To ważne, im niżej karagen jest na liście składników, tym mniej jest go w danym produkcie. Najprostsza zasada. Jeśli masz wybór między dwoma podobnymi jogurtami, to wybierz ten bez karagenu, bez E407. Po drugie, oceń, czy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka. Otóż pamiętajmy, że to badanie pokazało najwyraźniejsze niekorzystne skutki, ale u osób z podwyższonym BMI. Tak w dużym uproszczeniu, u osób otyłych. Czyli jeśli masz nadwagę, jeśli masz cukrzycę, jeśli masz stan przedcukrzycowy, to ty najwięcej uzyskasz właśnie podczas ograniczania karagenu. No i po trzecie, zachowajmy zdrowy rozsądek. Karagen jest wciąż urzędowo oczywiście dopuszczony do obrotu, natomiast to badanie, o którym mówiłem, ono trwało 2 tygodnie i obejmowało swoim zasięgiem 20 zdrowych mężczyzn. Czyli mówiąc tak, wypośrodkowując tą całą moją wypowiedź, my mamy sygnał ostrzegawczy, ale jeszcze nie mamy wyroku. Nie musisz histerycznie wyrzucać wszystkich produktów z lodówki. I teraz najważniejsza porada. Zamiast tropić jeden składnik na etykietach, wzmocnij jelito od środka. Postaw na błonnik, na warzywa, owoce, kasze, strączki. To one odżywiają dobre bakterie. To one produkują substancje, które uszczelniają nasze jelita. Tak zwany maślan. Czyli karagen rozluźnia mur, natomiast błonnik pomaga go odbudowywać. Czyli działaj na dwóch frontach. Mniej rozszczelniaczy w twoim koszyku zakupowym, natomiast więcej budulca na talerzu. I to jest bardzo codzienna, bardzo prosta codzienna rutyna do tego, aby zadbać o swoje jelita. Natomiast na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.

0: Dużo haszu tracisz kontakt, gdy masz określić coś, gdy chcesz. Zapytaj wprost, jak korzystać z cudów świata, by być zdrowym długie lata.
1: Nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przy realizacji całej audycji. Prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.